Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs dans cette émission polonaise. On va écouter des chansons folkloriques pour commencer. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szywoszłar, tej audycji w języku polskim. Na początek posłuchajmy piosenek biesiadnych, folklorystycznych. Marianna, Upływa szybko życie, La vie passe vite, Idzie dysc, La pluie arrive, Maniuśka, Cyganie, Cigan, Izba chambre, Pieśń pożegnalna, Une chanson d'adieu. Bonne écoute.

Écoutons maintenant Maria et William. L'été est beau, piękne jest lato, słońce wschodzi i zachodzi, soleil se lève et soleil se couche. Bonne écoute, posłuchajmy.

Ekuto metną, bratanki, posłuchajmy bratanków. Jestem Nowa Grysiek. Je suis Nowa Grysiek. Wianki Hanki, couron de Hanka Stefano. Poszłabym za tobą górą. J'irai après toi par la montagne. Czyjeś ciało nocą, le corps de quelqu'un. Bon écoute.

Pour terminer cette émission polonaise, on va écouter Andrzej Skaźnik. Na zakończenie tej audycji w języku polskim posłuchajmy Andrzeja Skaźnika. To za mało by żyć, pas assez pour vivre, powiedz mi, dis-le moi. Bonne écoute et à la prochaine émission. Do usłyszenia.